0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się.
2: Przyda się.
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: mi Himmel jak widzę. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Słuchasz Moje Radio 24.
1: Moje Radio 24.
2: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym kto.

0: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Władimir Putin obchodził swoje 74. urodziny w towarzystwie byłego kanclerza Niemiec, Gerharda Schrödera. Rosyjski prezydent zaprosił go do swojego domu po otrzymaniu informacji o pobycie polityka w Moskwie związanym z działalnościami firmy Globus. Zasiadający w Radzie Nadzorczej rosyjskiej spółki Hyperglobus Gerhard Schröder jest obecnie krytykowany za utrzymywanie bliskich relacji z Putinem oraz brak odpowiedniego dystansu wobec działań Rosji po wybuchu wojny na Ukrainie. Regionalne Centrum Bezpieczeństwa wydało w nocy z czwartku na piątek serię komunikatów związanych z atakami Rosji na terytorium Ukrainy. Przed godziną pierwszą w nocy podano, że atak powietrzny zakończył się i nie wystąpiło zagrożenie dla Polski. Polskie lotnictwo wojskowe operowało w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, a działania te miały charakter prewencyjny. W związku z tymi działaniami lotniska w Lublinie oraz w Rzeszowie czasowo wstrzymały swoje działania, jednak później wznowiły pełne operacje lotnicze. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowano suche warunki. Na północy i zachodzie, w okolicach Szczecina oraz Gorzowa, temperatura wynosi 8 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części Polski oraz na południu, w tym we Warszawie, Krakowie i Rzeszowie, termometry wskazują od 10 do 11 stopni Celsjusza. Towarzyszy im silny wiatr. W pozostałych regionach, w tym w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu, temperatura wynosi 9 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1010 hektopaskali.

0: jeszcze urlop, bo po kalendarzu i pogodzie widać, że lato oddało klucze październikowi na dobre. Dzisiaj rano przyda się ciepły sweter albo chociaż solidna dawka mocnego radiowego brzmienia. Jedziemy z tym.
1: Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami każdy chce brać.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18 na odcinku węzeł Żary, węzeł Iłowa prace przy nawierzchni powodują ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Na drodze ekspresowej S10 na odcinku Szczecin, węzeł Kobylanka, w związku z budową zamknięta jest jezdnia północna. Ruch odbywa się dwukierunkowo jezdnią południową. W kierunku Bydgoszczy dostępne są dwa pasy ruchu, a w kierunku Szczecina jeden pas. Na drodze krajowej 10, na przejściu granicznym Lubieszyn, Linken, możliwe są zatory spowodowane kontrolą graniczną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Jeśli już pakujesz sobie kanapki do pracy, to ciekawi mnie, czy zjadasz je raczej w drodze, czy faktycznie w pracy, czy może zostają na popołudnie, bo tyle roboty, że się biega z pustą taczką, bo po prostu nie ma czasu, żeby jej ją załadować. Ja mam i tak, ale teraz skupię się na dobraniu takiej muzyki, która nie czyni, że człowiek staje się jeszcze bardziej głodny. Zostań z moje Radio 24.

Warto być miłym, zwłaszcza podczas porannej gorączki na drogach. Takie małe uprzejmości potrafią poprawić dzień temu komuś, a także chyba nam samym, no bo przecież małe przepuszczenie kogoś, kto chce akurat skręcić, albo może jednak ustąpienie pierwszeństwa, chociaż wcale nie musimy, to całkiem niegłupi pomysł. I uwierzcie mi, karma wraca.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w całym kraju panuje sucha aura. W północnej części Polski, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 9 oraz 8 stopni Celsjusza. W centralnych regionach w Poznaniu i Warszawie temperatura wynosi od 9 do 10 stopni przy dość silnym wietrze. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, odnotowujemy temperatury między 10 a 11 stopniami Celsjusza. Wschodnia część Polski, w tym Suwałki, również notuje około 10 stopni. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1010 hektopaskali.

0: Twój głos. Twoja muzyka.
1: Słuchasz
0: Moje Radio 24.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Next Energia. Zadzwoń 500-231-331.
5: Kotłyna Pelec. Drewno, drewno. Drewno Pelec. Najlepsze ceny i fachowy montaż.
4: Next Energia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o twoim cieple.
1: Reklama.

Władimir Putin obchodził swoje 74. urodziny w towarzystwie byłego kanclerza Niemiec, Gerharda Schrödera. Rosyjski prezydent zaprosił go do swojego domu po otrzymaniu informacji o pobycie polityka w Moskwie związanym z działalnościami firmy Globus. Zasiadający w Radzie Nadzorczej rosyjskiej spółki Hyperglobus Gerhard Schröder jest obecnie krytykowany za utrzymywanie bliskich relacji z Putinem oraz brak odpowiedniego dystansu wobec działań Rosji po wybuchu wojny na Ukrainie. Regionalne Centrum Bezpieczeństwa wydało w nocy z czwartku na piątek serię komunikatów związanych z atakami Rosji na terytorium Ukrainy. Przed godziną pierwszą w nocy podano, że atak powietrzny zakończył się i nie wystąpiło zagrożenie dla Polski. Polskie lotnictwo wojskowe operowało w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, a działania te miały charakter prewencyjny. W związku z tymi działaniami lotniska w Lublinie oraz w Rzeszowie czasowo wstrzymały swoje działania, jednak później wznowiły pełne operacje lotnicze. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w całym kraju panuje sucha aura przy wyraźnym wietrze. Na północy i zachodzie Polski, w okolicach Gdańska i Szczecina, termometry wskazują od 8 do 9 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w tym w Warszawie i Poznaniu, temperatura wynosi 9 stopni. Najcieplejsze warunki odnotowano na południu. We Wrocławiu i Krakowie jest 10 stopni, natomiast w Rzeszowie termometry wskazują już 11 stopni Celsjusza.

Jest siódma, no jeszcze jeden dzień pracy przed nami, ale to chyba ostatni, no przynajmniej dla większości z was. Tak więc szybka kawa i już za chwilę będziemy musieli wsiadać za kółko. Będziemy wam w tej trasie towarzyszyć.

Świat jest niesprawiedliwie zaprojektowany dla ludzi, którzy lubią siedzieć w nocy i nie bardzo lubią wstawać rano. I chyba już tak jest. Nikt nie mówił, że świat jest sprawiedliwy. Nie jest i nie będzie. Niesprawiedliwie byłoby jednak, gdybym namawiał was do poleżenia jeszcze trochę. Co to, to nie. Wstajemy. To poranne espresso w moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18 na odcinku węzeł Żary, węzeł Iłowa prace przy nawierzchni powodują ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Na drodze ekspresowej S10 na odcinku Szczecin, węzeł Kobylanka, w związku z budową zamknięta jest jezdnia północna. Ruch odbywa się dwukierunkowo jezdnią południową. W kierunku Bydgoszczy dostępne są dwa pasy ruchu, a w kierunku Szczecina jeden pas. Na drodze krajowej 10, na przejściu granicznym Lubieszyn, Linken, możliwe są zatory spowodowane kontrolą.

0: Nowe gramy w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Wrzesień to był taki na rozgrzewkę, ale październik nie zostawia złudzeń. Rutyna znowu wraca na pełnej petardzie. Jeśli wasz plan dnia jest dziś napięty do granic możliwości, zróbcie sobie krótką pauzę i posłuchajcie tego.

Wiecie, że istnieje coś takiego jak energetyki wizualne? Czasami wystarczy spojrzeć za okno i jeżeli pogoda jest sprzyjająca, na przykład niebo się już zrobiło niebieskie, gdzieś tam wychodzi słońce, to również pobudza. Podobnie do kawy. No i te energetyki są raz, że zdecydowanie zdrowsze i dwa, że zupełnie darmowe. A jak ktoś odpali ekspres i dwa czajniki, to nie zazdroszczę rachunku za prąd. Na szczęście słuchać moje Radio 24 można całkiem za darmo.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują suche warunki. Na północy i zachodzie Polski, w okolicach Gdańska, Szczecina oraz Poznania, termometry wskazują między 8 a 9 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. W centralnej części kraju, w Warszawie i Suwałkach, temperatura wynosi 9 stopni przy umiarkowanym wietrze. Na południu Polski, we Wrocławiu i Krakowie, odnotowano 10 stopni Celsjusza. Najcieplejsze warunki panują w Rzeszowie, gdzie termometr pokazuje 11 stopni, natomiast najniższa temperatura odnotowana została w Gorzowie i wynosi 7 stopni Celsjusza.

0: Reklama.
1: Wymień stare piece z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Władimir Putin obchodził swoje 74. urodziny w towarzystwie byłego kanclerza Niemiec, Gerharda Schrödera. Rosyjski prezydent zaprosił go do swojego domu po otrzymaniu informacji o pobycie polityka w Moskwie związanym z działalnościami firmy Globus. Zasiadający w Radzie Nadzorczej rosyjskiej spółki Hyperglobus Gerhard Schröder jest obecnie krytykowany za utrzymywanie bliskich relacji z Putinem oraz brak odpowiedniego dystansu wobec działań Rosji po wybuchu wojny na Ukrainie. Regionalne Centrum Bezpieczeństwa wydało w nocy z czwartku na piątek serię komunikatów związanych z atakami Rosji na terytorium Ukrainy. Przed godziną pierwszą w nocy podano, że atak powietrzny zakończył się i nie wystąpiło zagrożenie dla Polski. Polskie lotnictwo wojskowe operowało w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, a działania te miały charakter prewencyjny. W związku z tymi działaniami lotniska w Lublinie oraz w Rzeszowie czasowo wstrzymały swoje działania, jednak później wznowiły pełne operacje lotnicze. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się dziś z temperaturami oscylującymi wokół 9 stopni Celsjusza. Warunki są suche w całym kraju. Na zachodzie, w okolicach Gorzowa, termometry wskazują 7 stopni. Natomiast na południowym wschodzie, w Rzeszowie, odnotowano 10 stopni. Należy jednak przygotować się na dość silny wiatr, który występuje szczególnie w północnych i południowych częściach kraju.

Minęła 8 w moje Radio 24. Słuchasz porannego programu Podwójne Espresso w jego piątkowym, zdecydowanie luźniejszym wydaniu. Tak więc zapraszam na zdecydowanie luźniejsze zestawy piosenek.

Pamiętacie jeszcze te poranki, kiedy o 6 rano słońce świeciło prosto w oczy? No cóż, teraz o 6 rano to szukamy po omacku drugiej skarpetki. Ale nie ma co marudzić, budzimy się i zaczynamy ten dzień.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku od Pokarwiany do Pietrzykowic w kierunku Zgorzelewca, obowiązuje ograniczenie prędkości do 110 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S3 przy węźle Świebodzin południe trwają prace budowy wlotu ronda. Na drodze krajowej Dobcicięć na przejściu granicznym Lubieszyn, Linken mogą wystąpić zatory spowodowane kontrolami granicznymi. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Wstajemy po cichutku, bo reszta domu jeszcze śpi, więc może by tak, a nie, niech jeszcze sobie pośpią. A ty, jeśli jesteś w takiej sytuacji, delektuj się ciszą i spokojem. Nie będziemy przeszkadzać w moje Radio 24.

tosty. Jak mieszkałem w Wielkiej Brytanii, to było bardzo, bardzo, ale to bardzo popularne. I taki toster, który tylko umie dwie rzeczy. Albo piecze chleb na biało, albo piecze chleb na czarno. Ciekawe, czy tosty to w ogóle jest zdrowe jedzenie. Abstrahując od tego, czy z czym one są. Podzielcie się z nami w komentarzach na naszym Facebooku. To jest Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują obecnie suche warunki. W większości regionów temperatura wynosi 9 stopni Celsjusza, z wyjątkiem Gorzowa, gdzie termometr pokazuje 7 stopni, oraz Rzeszowa, gdzie odnotowano 10 stopni. Na wielu obszarach występuje dość silny wiatr, natomiast w innych wieje on o charakterze umiarkowanym. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1011 hektopaskali.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Policjanci z miejscowości Szczytno zatrzymali 16-letniego chłopca, który opublikował w sieci film zawierający groźby ataków na konkretne osoby w szkole. Służby poinformowały, że zatrzymania dokonano we własnym domu nastolatka po otrzymaniu zgłoszenia od zaniepokojonych rodziców. W ostatnich dniach doszło także do innych groźnych incydentów w szkołach, w tym ataków przy użyciu noża i materiałów wybuchowych, co doprowadziło do śmierci jednej osoby. W wiadomościach zagranicznych magazyn The Economist donosi o dziwacznym testamencie Giorgio Armaniego, który spowodował rozłam w świecie mody. Z kolei tygodnik The Spectator opublikował kontrowersyjny tekst, w którym włoska kuchnia została określona jako obrzydliwa. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymują się intensywne opady deszczu przy temperaturach od 8 do 10 stopni Celsjusza. Na północy oraz południowym wschodzie, Panin. W Gdańsku i Rzeszowie opadom towarzyszą dość silne podmuchy wiatru. W centralnej części Polski oraz na zachodzie termometry wskazują 8 lub 9 stopni Celsjusza.

Oficjalnie ogłaszam sezon na herbatę z goździkami, imbirem i cytryną za otwarty. Jeśli wasz poranek tego wymaga, jeżeli wymaga dziś specjalnego potraktowania, polecam właśnie ten zestaw. A do tego absolutnie najlepsze klasyki na naszej antenie.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18, na odcinku między węzłem Żary a węzłem Miłowa, prowadzone są prace przy nawierzchniach. Prędkość została ograniczona do 80 km na godzinę. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Na drodze ekspresowej S7 w ramach obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta od węzła Żukowo do węzła Gdańsk Południe trwają prace budowlane. Możliwe są naprzemierne zwężenia jezdni. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Przemyśl a węzłem Jarosław Wschód, zamknięty jest MOP Zamiechu. Wyłączony jest pas wyłączania i włączania na lewej stronie ruchu w kierunku Rzeszowa. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Mój głos.
2: Ja nie mam telefonu.
3: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
2: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
4: Moje Radio 24.

przychodzi czasami taki moment, że po pierwszej kawie wcale nie jest lepiej i trzeba odpalić procedurę bis. U mnie bardzo często po pierwszej, dokładnie zaraz po pierwszej kawie. A jak tam u was z samego rana? Pierwsza, druga, a może nawet już po trzeciej kawie? Zostań z Moje Radio 24.

kto rano wstaje, ten musi zadbać o domową logistykę. Są takie poranne wyścigi. Kto pierwszy do łazienki? To jest jak walka o ogień w rodzinnym gronie. A jeśli na przykład jesteś na studiach, oj, pamiętam te czasy, i mieszkacie w kilku albo w kilkoro, to potrafi być naprawdę walka o życie. Oby dzisiaj

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymuje się deszczowa aura. W Gdańsku, Warszawie i Rzeszowie temperatura wynosi 10 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach i silnym wietrze. W pozostałych regionach, w tym w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu oraz Gorzowie, odnotowujemy temperatury od 8 do 9 stopni Celsjusza przy równie intensywnych opadach. Na południu i wschodzie kraju również pada, a temperatura oscyluje wokół 10 stopni. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1011 hektopaskali.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Dzień dobry, oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Pogodnicy ostrzegają przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Z każdą godziną podmuchy wiatru będą się nasilać, a wichury mogą przekroczyć 100 km na godzinę. Eksperci zastanawiają się, czy będzie to ostatni dzień w sezonie z tak wysoką temperaturą, gdyż po przejściu frontu spodziewane są opady śniegu. Prognozy wskazują, że nadchodząca zima w Polsce może być wyjątkowo mroźna, co przypisuje się wpływowi potężnego El Niño oraz wiru polarnego. W kontekście zmian klimatycznych zwraca się uwagę na znikanie słynnych polskich stawów, które stają się symbolem szerszych problemów środowiskowych. W wiadomościach policyjnych funkcjonariusze z Szczytna zatrzymali 16-letniego chłopca, który opublikował w sieci film zawierający groźby ataku na konkretne osoby w szkole. Zatrzymanie nastąpiło w domu nastolatka po otrzymaniu zgłoszenia od zaniepokojonych rodziców. Policja informuje, że w ostatnich dniach doszło do innych niebezpiecznych incydentów w placówkach oświatowych, w tym ataków z użyciem noża oraz materiałów wybuchowych. W wyniku tych tragicznych zdarzeń zginęła jedna osoba. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymuje się deszczowa aura przy silnym wietrze. W Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu temperatura wynosi 11 stopni Celsjusza. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, termometry wskazują na 10 stopni, natomiast w Suwałkach oraz Gorzu odnotowano 9 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1012 hektopaskali.

Od rana do nocy gramy dla Ciebie konkret. Klasyczne hity, polska godzina, pościelowe historie piosenek. Wbij do nas o każdej porze.

Chcesz kogoś pozdrowić? Nie czekaj, odpal naszą stronę internetową i skorzystaj z wyszukiwarki utworów, wyślij zamówienie. Od poniedziałku do soboty między 13 a 16 rządzicie wy na naszej antenie.

22 602 0068. Pod ten numer dzwonisz i się nagrywasz, ale jeśli wolisz pisać, wchodzisz na naszą stronę mojeradio24.pl i klikasz zamówienie w kilka sekund. Zapraszamy na pasmo requestów od 13 do 16.

Jeśli chcesz wrócić do sprawdzonych kawałków, to o 11:00 gramy klasyczne hity bez kombinowania. Pełna godzina muzyki, która naprawdę się nie starzeje. Tylko w moje radio 24.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068.
2: 22 602 0068.
1: Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
3: Moje Radio 24.
1: Reklama.
5: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Sąd Okręgowy w Krakowie nakazał Radosławowi Sikorskiemu sprostowanie wypowiedzi odnoszących się do Łukasza Gibały. Pełnomocnik komitetu kandydata wyraził niezadowolenie z powodu braku nakazu przeprosin, jednak zaakceptował decyzję sądu o konieczności sporządzenia sprostowania. W najbliższą niedzielę w Krakowie odbędzie się druga tura przedterminowych wyborów prezydenta miasta, w której zmierzą się Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska. W wiadomościach międzynarodowych pojawiły się alarmujące doniesienia dotyczące działań Rosji. Siły rosyjskie przygotowują potężny atak, ujawniając szczegóły poważnego zagrożenia. W Kijowie odnotowano dwie serie eksplozji, a w ramach ofensywy wykorzystano taktyczne bombowce. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymuje się deszczowa aura. Na północy i zachodzie Polski, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, termometry wskazują od 10 do 11 stopni Celsjusza przy umiarkowanym lub silnym wietrze. W centralnych i południowych regionach, obejmujących Warszawę, Poznań, Wrocław, Kraków i Rzeszów, temperatura wynosi od 9 do 11 stopni Celsjusza. W tych miejscach, podobnie jak na północnym wschodzie w Suwałkach, występuje intensywny opad deszczu oraz dość silny wiatr.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Dzień dobry. Słuchają Państwo stacji Moje Radio 2.4. Przedstawiam aktualny serwis informacyjny. Komitet Noblowski ogłasza werdykty w najważniejszych dziedzinach nauki oraz pokoju. Przyznano pierwszą Nagrodę Nobla 2026 roku w kategorii fizyki. Kapituła podjęła również decyzje dotyczące wyróżnień w medycynie oraz pokojowej Nagrody Nobla. W kolejnych wiadomościach ściążemy do tradycji religijnej. Za świętem Matki Bożej Różańcowej stoi wielka bitwa, a historia tego wydarzenia sięga roku 1571. Już 4 października odbędzie się wyjątkowa msza, w której udział wezmą nie tylko wierni. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski towarzyszą obecnie intensywne opady deszczu oraz dość silny wiatr. W Warszawie odnotowano temperaturę 12 stopni Celsjusza. Natomiast w pozostałych częściach kraju, w tym na Pomorzu i Dolnym Śląsku, termometry wskazują 11. Na południu, w okolicach Krakowa i Rzeszowa, warunki pozostają podobne. Utrzymują się opady oraz silne podmuchy wiatru. W Gorzowie temperatura wynosi 10 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy dalej na zachód od Radomia, podążając za błękitną wstęgą rzeki Radomki. To tutaj, wśród rozległych pól i nowoczesnych szklarni, leży Przytyk. Miasto, które w 2026 roku z dumą celebruje trzeci rok swojej nowej miejskości. Choć prawa miejskie odzyskał dopiero 1 stycznia 2024 roku, jego historia sięga głęboko w wiek XV, kiedy to za czasów Jagiellonów stał się ważnym punktem na mapie regionu. Widać wyraźnie, jak krajobraz Przytyka naznaczyły żywioły i trudna historia. Przed wojną tętniło tu życie żydowskiego sztetla. W pewnym momencie to właśnie ludność żydowska stanowiła ponad 80% mieszkańców, budując lokalną potęgę handlu i rzemiosła. Cień na te relacje rzuciły dramatyczne wydarzenia z 1936, a ostateczny kres dawnego Przytyka przynieśli niemieccy okupanci. W 1942 roku cała miejscowość, z wyjątkiem samotnie stojącego kościoła, została zrównana z ziemią, by ustąpić miejsca poligonowi. Dziś, patrząc na równo wytyczone ulice i nowoczesną siedzibę Związku Gmin Radomka, widzimy symbol odrodzenia. Przytyk to polska stolica papryki, stąd czerwone i żółte owoce ruszają w drogę na stoły w całym kraju. Okolica tętni życiem

0: dzięki rowerzystom przemierzającym liczne szlaki oraz bliskości ogromnego, lśniącego w słońcu zbiornika w Domaniowie, zwanego Radomskim Morzem. To miejsce, gdzie lokalna tożsamość pielęgnowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przetyckiej łączy się z energią nowoczesnego, rolniczego Zagłębia.
1: Mazowsze w dwie

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068.
2: 22 602 0068.
1: Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
3: Moje Radio 24.
1: Reklama.
5: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: NexEnergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W Pruszkowie doszło do niebezpiecznego zdarzenia na placu zabaw. Odczepił się element zabezpieczający otwór okienny, co spowodowało upadek dziewczynki. Policja prowadzi czynności w kierunku narażenia człowieka na niebezpieczeństwo zgodnie z artykułem 160 Kodeksu Karnego. Prezydent Pruszkowa poinformował, że place zabaw są regularnie kontrolowane, a okoliczności wypadku wyjaśniają obecnie odpowiednie służby. Pod Atenami doszło do tragicznego zdarzenia. Zginął polski profesor, którym był Przemysław Jeziorski. W związku z tym zabójstwem zatrzymano 5 osób. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski towarzyszą obecnie intensywne opady deszczu oraz dość silny wiatr. W Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu termometry wskazują 12 stopni Celsjusza. Podobne warunki panują również w Rzeszowie. Na południu, w Krakowie, odnotowano nieco wyższą temperaturę, wynoszącą 13 stopni Celsjusza. Najniższe obecnie temperatury, około 10 stopni, zarejestrowano w Suwałkach oraz w Gorzowie. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1012 hektopaskali.

Minęła 13, rozpoczynamy czas na wasze pozdrowienia na naszej antenie. Wybierajcie także piosenki. Wystarczy zadzwonić 22 602 0068, nagrać się, a ja już zadbam o to, żeby wasza dedykacja pojawiła się na antenie w ciągu kilku minut. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Mazowsze w dwie minuty, codziennie o 12.30 i o 22.30. Jedna miejscowość, jedna historia, szybki lot nad regionem. Zobaczysz i usłyszysz więcej niż myślisz.

0: Wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: Moje Radio 24.

Każdy dzień ma swój rytm. Rano jest szybciej, w pracy trochę ciężej, wieczorem spokojniej. A my staramy się ten rytm złapać. Nie narzucać, tylko podkreślić. Żebyś miał wrażenie, że wszystko to jednak jakoś się...

Październikowe popołudnie w pełnej krasie. Rano kurtka i czapka, o 14 wystarczy bluzka, a po 17 znów szukamy rękawiczek. Jeśli nosicie ze sobą pół szafy na wszelki wypadek, doskonale Was rozumiem, bo mam tak samo. Trzymajcie się ciepło.

0: okazji 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny
1: wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Zgaśmy na chwilę pośpiech. Jeśli jest ktoś, o kim teraz myślisz, to daj mu znać przez radio. Zadzwoń pod 22 602 0068. Wybierz utwór, który kojarzy wam się najlepiej. My zajmiemy się nastrojem. 22 602 0068. Pozdrowienia w moje radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22. Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Dwie nastolatki zostały zatrzymane przez policję w związku z niepokojącymi materiałami udostępnionymi w sieci. Jedna z dziewczynek nagrała film zawierający groźby skierowane wobec uczniów kilku szkół w Płocku i zamieściła go na zamkniętej grupie internetowej. Druga, 13-letnia dziewczyna opublikowała na czacie klasowym wiadomość sugerującą zamiar przyniesienia do szkoły maczety bojowej. W obu przypadkach funkcjonariusze zabezpieczyli telefony dziewczynek. W Nowym Sączu nastolatek, który nagrał w internecie groźby dotyczące ataków na placówki oświatowe, zgłosił się do jednostki policji wraz z rodzicem i jest obecnie przesłuchiwany. Władze odnotowały niepokojące nagranie, w którym wymieniono konkretne nazwy szkół. W okolicach tych placówek pojawiły się patrole policji oraz straży miejskiej. Policja przypomina, że osoby publikujące groźby w sieci nie są anonimowe i mogą ponieść poważne konsekwencje prawne. Służby apelują jednocześnie o zachowanie spokoju oraz ostrożność podczas udostępniania informacji w internecie. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymuje się deszczowa i wietrzna aura. Na północy oraz w centrum Polski, w tym w Gdańsku, Szczecinie i Warszawie, temperatura wynosi od 12 do 13 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach. Podobne warunki panują na południu w Krakowie i Rzeszowie. Najcieplej jest we Wrocławiu, gdzie termometry wskazują 14 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1012 hektopaskali.

Piątek 14, a spraw komuś przyjemność i wyślij mu za naszym pośrednictwem muzyczną dedykację. Wystarczy, że zadzwonisz. 22 602

22 602 0068. Niestety to nie są dzisiejsze wygrywające numery Totolotka. Na szczęście to numer, dzięki któremu możesz przekazać komuś coś miłego. Zadzwoń 22 602 0068. Pozdrów i jak to się kiedyś mówiło, zamów piosenkę w moje radio 24.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Już nadchodzi i prawie jest wielka ewakuacja zbiór szkół i sal wykładowych. Jeśli wasz dzień pracy albo dzisiejszych wykładów dobiega końca, gratulacje. Wrzucajcie luz, a my zadbamy o muzykę na powrót do domu.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jeśli ktoś mówi, że cisza jest złotem, to chyba nie słyszał dobrego radia. Zrób głośniej. To jest moje Radio 24.

O 11 robimy taki nasz mały reset i wracamy do najlepszych hitów. Bez nowinek, bez eksperymentów, sama esencja. Klasyka w czystej postaci. Zapraszam codziennie o 11 do Moje Radio 24.

0: życia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Podobno muzyka łączy ludzi lepiej niż jakikolwiek komunikator. Sprawdźmy to. Wykręć 22 602 0068 i zadedykuj piosenkę komuś, kto na to zasługuje. My to wyemitujemy. Ty zbierzesz punkty. 22 602 0068.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Dzień dobry. Oto serwis informacyjny Moje Radio 24. Władze edukacyjne oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji reagują na narastającą falę przemocy w szkołach. Decyzja o wprowadzeniu dodatkowych treningów, szkoleń oraz materiałów poradnikowych nastąpiła po serii incydentów, w tym po zdarzeniu, w którym dyrektor został zaatakowany przez 15-letniego ucznia. Równocześnie służby podjęły działania na Mokotowie, gdzie zatrzymano 14-letniego chłopca. W wiadomościach międzynarodowych w Czarnogórze doszło do aresztowania Michaiła Zwinczuka, lidera rosyjskiego bloga Rybar. Mężczyzna został zatrzymany wraz z żoną i trzema innymi osobami pod zarzutem szerzenia rosyjskich wpływów. Departament Stanu Stanów Zjednoczonych wyznaczył w 2024 roku nagrodę w wysokości 10 milionów dolarów za informacje o osobach powiązanych z zarządzaniem kanałami Rybar. Czarnogóra, która od lat utrzymuje napięte relacje z Rosją po przystąpieniu do struktur NATO i wprowadzeniu sankcji, odnotowuje nasiloną aktywność w zakresie działań szpiegowskich oraz operacji odwetowych. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski towarzyszą dziś intensywne opady oraz dość silny wiatr. W Gdańsku, Poznaniu i Warszawie temperatura wynosi 13 stopni Celsjusza. Podobne warunki panują w Szczecinie i Gorzowie, gdzie odnotowano również 13 stopni. Na południu kraju, w Krakowie, występuje deszcz oraz silny wiatr przy temperaturze 12 stopni. W Rzeszowie termometr pokazuje 14 stopni, natomiast w Suwałkach jest nieco chłodniej, 11 stopni Celsjusza. Wrocław cieszy się najwyższą odnotowaną temperaturą wynoszącą 15 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1012 hektopaskali.

Minęła 15 w moje Radio 24. Wasze pozdrowienia i wasz wybór muzyczny. Zadzwoń 22 602 0068.

0: Jeśli lubisz muzykę, która przetrwała wszystko, 11 jest dla ciebie. Godzina klasycznych hitów czeka codziennie. Do usłyszenia.
1: Przełknął to i czekał.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Pamiętajcie o piciu wody, serio. Tyle razy nam to mówili, że aż boli. Ale podobnie jak nie pijesz, to mózg działa na pół gwizdka. A ja bym chciał, żeby mój dzisiaj chociaż trochę pochodził, więc pijmy wodę i słuchajmy radia.

Kiedyś czekało się z palcem na przycisku rekord, żeby nagrać ulubiony numer. Dziś wystarczy, że wybierzesz 22 602 0068. Nagraj się, powiedz, kogo chcesz pozdrowić i jaką piosenkę mamy dorzucić do twojej kawy. Czekamy pod 22 602 0068. Moje

0: Radio 24. Gramy dla Ciebie.
1: Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Twoi znajomi wreszcie usłyszą Cię tam, gdzie Cię nie wyciszą. Zadzwoń 22 602 0068 i powiedz, co Ci leży na sercu albo na wątrobie.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny Moje Radio 24. Władze Rosji zakończyły kontrole medyczne osób mających kontakt ze zmarłą pracownicą laboratorium na Syberii po incydencie związanym z patogenem dżumy. W oficjalnych komunikatach władz rosyjskich podano, że w pobranych próbkach nie wykryto groźnych drobnoustroju. Bezpośrednia przyczyna śmierci 28-letniej kobiety pozostaje na ten moment nieustalona. Po zdarzeniu wprowadzono kwarantannę w kilku placówkach medycznych obwodu irkuckiego, a około 200 osób objęto obserwacją lekarską. W wiadomościach zagranicznych Elon Musk zostanie doradcą Pentagonu DS. Wojen przyszłości. Donald Trump ogłosił tę decyzję jako wielki dzień dla Ameryki. Jednocześnie podano informację, że ostatnie oddziały wojskowe opuszczają Irak. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju zmaga się obecnie z intensywnymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem. W północnej Polsce, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi od 13 do 14 stopni Celsjusza. W centralnych regionach, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują od 14 do 15 stopni Celsjusza. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, odnotowuje się około 13 i 14 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1012 hektopaskali.

Minęła 16, słuchasz moje Radio 24. Kończymy tą pracę na ten tydzień. Zbieramy się pomału, ale skutecznie.

zamilkło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

Czasem człowiek się zastanawia, czy robi wszystko dobrze, czy mógł inaczej, czy mógł lepiej, a potem leci ten jeden kawałek i nagle wszystko się prostuje. Nie dlatego, że zmienił rzeczywistość, dlatego, że zmienił nastawienie. O wasze nastawienie staramy się dbać w Moje Radio 24.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Wrocławia trwają prace remontowe mostu. Zajął prawy pas ruchu i obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Na drodze 5R na odcinku Tka5 Jelenia Góra – Jakuszyce obowiązują ograniczenia prędkości na dojeździe do obiektu mostowego. Od strony Jeleniej Góry limit wynosi 50 km na godzinę, a od strony Szklarskiej Poręby – 40 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: To jest Moje Radio 24.

0: ovi Himmel je diga. Stirta ješ pod palona. I stirta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

Liście spadają z drzew, a na drogach robi się nieco bardziej ślisko i zdradliwie. Kierowcy noga z gazu, zdejmujemy niepotrzebny stres i powoli toczymy się do celu. A w głośnikach, cóż, niech gra moje Radio 24.

O 23:00 zmieniamy tempo. Pościelowe to spokojne kawałki i naprawdę dobry klimat. Zapraszam aż do 1:00 w nocy w moje Radio 24.

0: ślubem. Piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. W debacie publicznej pojawiły się kontrowersyjne pytania dotyczące przyszłości Trybunału Konstytucyjnego oraz zasadności działań konkretnych polityków w kontekście ochrony praw rodzin. Rozważania koncentrują się na tym, czy podjęte decyzje były słuszne i jakie kroki zostaną podjęcia po ewentualnym przejęciu kontroli nad instytucją, aby zapewnić jej należyty prestiż oraz stabilność systemu. Równocześnie alarmujące doniesienia o narastającej przemocy w polskich szkołach wymusiły wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa. W związku z atakami nastolatków uruchomiono specjalne patrole policyjne, a niektóre placówki zostały zamknięte. Dyrektor jednej z uczelni opisał sytuację związaną z agresywnym zachowaniem 15-latka, którego nietypowe zachowanie zostało uznane za przejaw radykalizacji młodych ludzi. Eksperci podkreślają potrzebę poprawy komunikacji między dorosłymi a dziećmi, aby skuteczniej przeciwdziałać niebezpiecznym wpływom i przemocy w środowisku szkolnym. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju zmaga się obecnie z intensywnymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem. W Gdańsku, Szczecinie i Gorzowie temperatura wynosi 13 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski oraz na południu, w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie, termometry wskazują 14 stopni Celsjusza. Najniższa temperatura odnotowana jest w Suwałkach, gdzie jest 11 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1011 hektopaskali.

24. Po 17 ruch na drogach jak zawsze w piątek wzmożony, ale to nic, przetrwamy tą godzinę dojazdu, może czasem godzinę 15, a potem już naprawdę święty spokój.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Wrocławia trwają prace remontowe mostu. Zajął prawy pas ruchu i obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Na drodze 5R na odcinku Tka5 Jelenia Góra – Jakuszyce obowiązują ograniczenia prędkości na dojeździe do obiektu mostowego. Od strony Jeleniej Góry limit wynosi 50 km na godzinę, a od strony Szklarskiej Poręby – 40 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Jedzenie smakuje lepiej z dobrą muzyką. Serio. Nieważne, czy to szybki obiad, czy coś porządniejszego. Jeśli w tle leci coś dobrego, to nawet zwykły dzień robi się trochę bardziej jakby ludzki. Tak więc spróbuj już dziś. Zostaw radio włączone, a najlepiej zostaw włączone moje Radio 24.

Ulica po ulicy, światło po świetle, popołudniowy szczyt w październiku ma swój własny klimat. Byle bez nerwów, wszyscy jedziemy w tym samym kierunku. Włączamy muzyczny autopilot i spokojnie wracamy.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W Brukseli doszło do gwałtownych starć między policją a protestującymi przeciwko rządowym oszczędnościom. Funkcjonariusze użyli armatek wodnych oraz gazu łzawiącego w celu opanowania chaosu na ulicach miasta. Do akcji przystąpili uczniowie belgijskich szkół średnich, co skutkowało zatrzymaniem kilkudziesięciu osób, głównie nieletnich. Według oficjalnych danych policji, w piątkowej demonstracji uczestniczyło około 30 tysięcy osób. Część protestujących atakowała funkcjonariuszy za pomocą kijów i butelek. W sąsiedztwie dworca kolejowego Gare du Midi doszło do podpaleń oraz dewastacji przystanków i infrastruktury komunikacyjnej. Główne powody protestów to obawy przed cięciami budżetowymi w edukacji oraz planowanymi zmianami fiskalnymi, na które związki zawodowe domagają się innego podejścia ze strony władz. Na Bliskim Wschodzie trwa kryzys po ataku na lotnisko w Rijadzie. 3 osoby straciły życie w wyniku trafienia pociskiem balistycznym wystrzelonym przez rebeliantów Huti. Odłamki rakiety spowodowały poważne uszkodzenia samolotu. Koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej poinformowała o zniszczeniu 3 wyrzutni rakietowych używanych przez przeciwników i zapowiedziała stanowczą reakcję na kolejne ataki. Wsparcie dla Arabii Saudyjskiej wyraziły liczne kraje, w tym przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz włoski minister energii. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymują się niekorzystne warunki atmosferyczne. W większości regionów, w tym Warszawie, Poznaniu i Krakowie, temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach deszczu i silnym wietrze. Na północy, w Szczecinie i Gorzu, termometry wskazują 13 stopni. Najchłodniej jest w Suwałkach, gdzie odnotowano 11 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi obecnie 1011 hektopaskali.

Minęło 18, weekend się właściwie już zaczął. Piątek, sobota, niedziela, może będzie można wreszcie trochę odpocząć, przynajmniej od telefonów z pracy.

Są dwie rzeczy, o których myśli każdy po wyjściu z pracy czy uczelni w październikowe popołudnie. Coś ciepłego do jedzenia i święty spokój. Pierwszą część musicie ogarnąć sami, ale przy drugiej chętnie pomogę. Muzyka w moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku między węzłem Szczecin Zachód a węzłem Radziszewo, w obu kierunkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę ze względu na przebudowę układu drogowego. Prace potrwają kilka miesięcy. Na drodze ekspresowej S5 pomiędzy węzłem Kryniczno a węzłem Wrocław Północ po prawej stronie zamknięty jest pas ruchu w związku z budową zabezpieczeń przeciwhałasowych. Na autostradzie A4 w rejonie granicy państwa w kierunku Wrocławia prędkość jest ograniczona do 40 km na godzinę ze względu na prowadzone kontrolę graniczną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz?
2: Moje Radio 24.

45 plus to sztuka przetrwania. W wieku 40 plus to już jest survival. Tu jest walka o olimpijskie niemalże medale. Jeśli udało wam się dzisiaj nie zasnąć przed końcem wiadomości, to jesteście mistrzami. Doceniamy to, co mamy i lecimy z kolejną porcją hitów w Moje Radio 24.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Pogoda przed weekendem uległa pogorszeniu i pozostanie niekorzystna przez dłuższy czas. W sobotę oraz niedzielę przewidywane są silne wiatry, zachmurzenie, przelotne opady deszczu, a miejscami także burze oraz gradobicie. Kolejne dni po weekendzie mają być nadal pochmurne, chłodne i mokre, przy czym siła wiatru wyraźnie osłabnie. Ważne doniesienia dotyczące bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. W Małopolsce 12-letni uczeń groził koledze nożem, po czym ukrył narzędzie i udawał się na lekcję. Chłopiec odpowie przed sądem rodzinnym. W Koszalinie 13-letni uczeń groził nauczycielowi przyniesieniem maczety do szkoły, a w jego plecaku znaleziono nóż kuchenny. Uczeń otrzymał dozór kuratora. W całym kraju prowadzone są obecnie szeroko zakrojone działania prewencyjne po serii ataków w szkołach, w tym po tragicznych wydarzeniach na Mazowszu. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymują się intensywne opady deszczu oraz umiarkowany wiatr. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 12 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu, termometry wskazują od 13 do 14 stopni. Na południu, w Krakowie, Rzeszowie i Gorzowie, odnotowujemy 13 stopni Celsjusza. Najniższą temperaturę tego dnia zarejestrowano w Suwałkach, gdzie wynosi ona 11 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1011 hektopaskali.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Przenosimy się na samo południe regionu, tam gdzie Mazowsze spotyka się z Przedgórzem Iłżeckim, a krajobraz zaczyna nabierać wyraźnych, pagórkowatych kształtów. Z lotu ptaka widać, jak równina powoli ustępuje miejsca wzgórzom i dolinom, zapowiadając zupełnie inny rytm tego miasta. Przed nami Iłża, miasto-legenda, nad którym od stuleci czuwa kamienna sylwetka Zamku Biskupów Krakowskich. Lecąc tuż nad linią wzgórza, dostrzegamy potęgę dawnej twierdzy. Jej baszta dumnie przecina niebo, będąc najlepszym punktem orientacyjnym w całej okolicy. Z góry dziedziniec zamkowy wygląda jak otwarta księga historii, czytana kamieniem, cieniem i światłem. Widać ślady dawnych komnat i sal, w których bywali królowie, duchowni i poeci. Monumentalne ruiny, mimo upływu czasu, wciąż dominują nad codziennym życiem mieszkańców, nadając miastu niemal filmowy klimat. Schodzimy niżej nad dachy Starówki. Układ urbanistyczny Iłży z centralnym rynkiem i wąskimi przesmykami ulic z lotu ptaka przypomina misterną układankę, w której każdy fragment ma swoje miejsce. Tu czas nie spieszy się nigdzie, raczej krąży, zatacza koła i wraca. Lecimy wzdłuż koryta rzeki Iłżanki. Jej wody meandrujące u stóp zamkowego wzgórza odbijają niebo i zieleń nadbrzeżnych drzew. To tutaj najpełniej czuć spokój miasteczka, które potrafiło zachować w sobie urok dawnych wieków. Szum rzeki koi, a krajobraz zaprasza, by na chwilę zwolnić. Kierujemy się w stronę dawnych pieców garncarskich. Iłża to przecież stolica polskiej ceramiki. Miejsce, gdzie glina w rękach mistrzów zamieniała się w przedmioty codzienne i małe dzieła sztuki. Tradycja, która przez pokolenia budowała lokalną tożsamość. Z góry dostrzegamy tafle Iłżeckiego Zalewu. Błękitne oko oprawione zielenią lasów. Widzimy spacerowiczów na grobli i kajakarzy, dla których zamek stanowi idealne tło. To miasto żyje w cieniu swojej wielkiej przeszłości, ale robi to z niezwykłą lekkością, łącząc turystyczny gwar z sielskim spokojem prowincji. Iłża to miejsce magiczne. Z jednej strony surowy kamień średniowiecznych murów, z drugiej delikatność iłżeckiej ceramiki i szum nadrzecznych wierzb. Mazowsze w swojej najbardziej romantycznej i malowniczej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad zachodnie rubieże regionu, tam gdzie Dolina Drzewiczki staje się szeroka i gościnna. Z góry Odrzywuł ukazuje swoją najbardziej fascynującą twarz, idealnie wyrysowaną siatkę ulic, przypominającą, że to miejsce przez stulecia dumnie nosiło miano miasta. Patrząc pionowo w dół, dostrzegamy serce miejscowości. Obszerny, prostokątny rynek to tutaj w XV wieku król Władysław Jagiełło na prośbę Dobrogosta Odrzywolskiego nadał prawa miejskie. Dziś plac, otoczony kamienicami, z lotu ptaka wygląda jak geometryczny fundament, na którym zbudowano tożsamość całej okolicy. Każda linia ma tu swój początek w średniowieczu, a każdy kąt prosty opowiada o ambicjach dawnych właścicieli. Schodzimy niżej nad dach kościoła pod wezwaniem świętej Jadwigi. Jego neogotycka sylwetka, wzniesiona na początku XX wieku, przecina przestrzeń z niemal matematyczną precyzją. Czerwona cegła i strzeliste wieżyczki w blasku zachodzącego słońca nabierają głębokiej, niemal purpurowej barwy, dominując nad niską zabudową miasteczka. To architektoniczna kotwica, która trzyma Odrzywuł w ryzach historii. Lecimy w stronę rzeki. Drzewiczka to błękitna tętnica tego miejsca. Z góry widać, jak jej koryto wije się wśród lasów i łąk, tworząc naturalną granicę zabudowy. Tu najłatwiej zrozumieć, dlaczego osadnictwo kwitło tu od wieków. Woda dawała życie, obronę i spokój. Szum nurtu miesza się z ciszą pól, tworząc ścieżkę dźwiękową, która nie zmienia się od pokoleń. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie nowoczesność spotyka się z tradycją. Sady i ogrody otulają miejscowość miękką zielenią. Odrzywuł z tej perspektywy to nie tylko mury, to przede wszystkim przestrzeń i oddech, którego tak bardzo szukamy, uciekając z wielkich metropolii. Odrzywuł to lekcja pokory i trwałości. Z jednej strony surowy porządek XV-wiecznego układu lokacyjnego, z drugiej nieokiełznana natura rzeki i miękkość mazowieckiego krajobrazu. Miejsce, które przetrwało dziejowe burze, nie tracąc swojego kameralnego uroku.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Lecimy na południe od Radomia, w miejsce, gdzie krajobraz Mazowsza nabiera hartu i wyrazistości. Z lotu ptaka Wierzbica nie przypomina sennych miasteczek, które odwiedzaliśmy wcześniej. To przestrzeń, w której natura przez dekady ścierała się z ludzką ambicją i wielkim przemysłem. Z góry widzimy, jak miasto rozlewa się pośród pól, tworząc unikalną mozaikę. Miejsce, które nie boi się swojej przeszłości, lecz dumnie nosi ją w swoim krajobrazie. Zniżamy lot nad centrum, gdzie wznosi się kościół świętego Stanisława. Jego sylwetka to punkt stały, wokół którego od pokoleń toczy się życie mieszkańców. Z góry widać wyraźnie, jak miasto ewoluuje. Dawne układy ulic mieszają się z nową tkanką, a każdy dach ma tu swoją historię związaną z lokalną społecznością. Lecimy dalej w stronę horyzontu, gdzie majaczą ślady dawnej potęgi przemysłowej, słynnej cementowni. Z lotu ptaka to industrialna katedra. Nawet jeśli dziś jest tylko echem dawnej wielkości, to z powietrza jej skala wciąż robi wrażenie. To betonowy gigant, który kiedyś wyznaczał rytm życia całego regionu. Zabytek techniki, który przypomina o czasach, gdy Wierzbica była sercem budowlanym Polski. Kierujemy obiektyw w stronę otaczających miasto lasów i pól. To tutaj, zaraz za granicami zabudowań, odnajdujemy drugą twarz Wierzbicy. Zielone połacie ziemi, wstęgi lokalnych dróg i cisza, która kontrastuje z miejskim zgiełkiem. Z góry dostrzegamy, jak natura cierpliwie odzyskuje swoje, otulając miasto spokojem, który pozwala na moment odetchnąć od tempa współczesnego życia. Lecimy nad zalewem i terenami rekreacyjnymi. To tutaj widać, jak Wierzbica zmienia swoje oblicze. Od robotniczego etosu po miejsce, w którym po prostu chce się być. Wierzbica to miejsce z charakterem. Z jednej strony surowy industrialny sznyt i ślady wielkiej historii, z drugiej żywa zielona tkanka i codzienny spokój jej mieszkańców. Mazowsze w swojej najbardziej autentycznej i wytrwałej odsłonie.
1: Mazowsze to w 2 minuty.

0: Lecimy dalej na południe Mazowsza, tam gdzie dolina rzeki Radomki spokojnie przecina rolniczy krajobraz powiatu radomskiego. Przed nami Jedlińsk, miejscowość, której nazwa brzmi miękko, ale kryje w sobie siłę dawnych puszcz i surowość jednego z najbardziej niezwykłych obrzędów w Polsce. Z góry widać wyraźnie, że nazwa nie jest przypadkowa. Jodły, które niegdyś dominowały w tutejszym krajobrazie, wciąż gdzieniegdzie strzelają ku niebu. To echo dawnych lasów i herbów rodu Jedlińskich, założycieli prywatnego miasta. W centrum panoramy dominuje sylwetka kościoła świętych apostołów Piotra i Andrzeja. Barokowa świątynia, odnowiona przez ród Załuskich, lśni białymi murami na tle czerwonych dachów. W jej wnętrzu spoczywają prochy wybitnych postaci dawnej Rzeczpospolitej, jakby duchowy fundament tej ziemi. Jednak to, co czyni Jedlińsk wyjątkowym w skali całej Europy, dzieje się tutaj raz w roku. W kusy wtorek, tuż przed Środą Popielcową, rynek zamienia się w scenę niezwykłego widowiska. To właśnie tutaj odbywa się ścięcie śmierci, jedyny taki obrzęd w Polsce. Mieszkańcy wcielają się w rolę kata, sędziego i samej kostuchy, by dokonać symbolicznego sądu nad złem. Historia miesza się tu z teatrem, a dawne prawo magdeburskie z ludową wyobraźnią. Patrząc z góry na układ ulic i rynku, łatwo dostrzec harmonię dawnego miasteczka szlacheckiego. Szlaki handlowe i dawna poczta konna ustąpiły miejsca nowoczesnej infrastrukturze, ale duch starego Mazowsza wciąż jest tu wyraźnie obecny. Jedlińsk to nie tylko punkt na mapie, to miejsce, gdzie czas mierzy się dźwiękiem kościelnych dzwonów i rytmem corocznego sądu nad śmiercią.
1: Mazowsze?
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Zmieniamy perspektywę i lecimy nad zachodnie krańce regionu, tam gdzie lasy przysuskie gęstnieją, a horyzont zamyka dolina rzeki Drzewiczki. Z wysokości wyraźnie widać, jak siatka pól i zielonych masywów układa się w spokojny, harmonijny wzór, w którego sercu drzemie Rusinów. Naszą uwagę od razu przyciąga geometryczny porządek ukryty w starodrzewie. To zespół pałacowo-parkowy, perła XVIII-wiecznej architektury, która z góry wygląda jak elegancki salon przeniesiony wprost na mazowiecką wieś. Schodzimy niżej, nad dach pałacu Urszuli z Morsztynów Dębińskiej. Widzimy charakterystyczny mansardowy dach i białe elewacje lśniące w słońcu na tle soczystej zieleni parku. Projekt królewskiego architekta Ferdynanda Naxa przetrwał tu niemal w nienaruszonej formie, przypominając o czasach, gdy Rusinów tętnił życiem wyższych sfer. Lecąc nad ryzalitem pałacu, niemal dotykamy wzrokiem kartusza z herbami Rawicz i Leliwa. To zapisana w kamieniu historia rodu, który ukształtował to miejsce. Dzisiejszy park, choć spokojniejszy niż 2 stulecia temu, wciąż zachowuje ducha dawnych rezydencji. Drzewa zdają się tu szeptać opowieść o starościnie wolbromskiej i jej gościach. Przenosimy się nad wieżę kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Strzelista sylwetka świątyni dominuje nad okolicą, wyznaczając pionową oś całego Rusinowa. Z góry widać, jak czerwień cegły i rytm neogotyckich łuków przecinają błękit nieba. To tutaj bije duchowe serce gminy, a surowa architektura kościoła kontrastuje z lekką, barokowo-klasycystyczną formą pałacu. Pod nami Drzewiczka, meandrująca na obrzeżach miejscowości. Z lotu ptaka przypomina srebrną nić rzuconą wśród łąk. To jej wody od wieków dawały życie i wyznaczały granice posiadłości. Wzdłuż jej brzegów czas zwalnia jeszcze bardziej. Tutaj natura nie musi się z nikim ścigać. Rusinów to miejsce, w którym wielka historia spotyka się z sielską codziennością. Z jednej strony magnacka elegancja i herby wplecione w kamienne detale, z drugiej szum starych dębów i spokój rzeki płynącej własnym rytmem. Mazowsze dyskretne, dostojne i wciąż czekające na odkrycie.
1: Mazowsze w 2 minuty.

0: dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Pogoda przed weekendem uległa pogorszeniu i pozostanie niekorzystna przez dłuższy czas. W sobotę oraz niedzielę przewidywane są silne wiatry, zachmurzenie, przelotne opady deszczu, a miejscami także burze oraz gradobicie. Kolejne dni po weekendzie mają być nadal pochmurne, chłodne i mokre, przy czym siła wiatru wyraźnie osłabnie. Ważne doniesienia dotyczące bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. W Małopolsce 12-letni uczeń groził koledze nożem, po czym ukrył narzędzie i udawał się na lekcję. Chłopiec odpowie przed sądem rodzinnym. W Koszalinie 13-letni uczeń groził nauczycielowi przyniesieniem maczety do szkoły, a w jego plecaku znaleziono nóż kuchenny. Uczeń otrzymał dozór kuratora. W całym kraju prowadzone są obecnie szeroko zakrojone działania prewencyjne po serii ataków w szkołach, w tym po tragicznych wydarzeniach na Mazowszu. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości kraju utrzymują się intensywne opady deszczu przy umiarkowanym wietrze. Na północy i zachodzie, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi 11 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski oraz na południowym zachodzie, w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu, odnotowujemy 13 stopni. Na południu kraju termometry wskazują między 11 a 12 stopniami. W Suwałkach deszcz towarzyszy dość silny wiatr. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1011 hektopaskali.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na południowy zachód Mazowsza. Tutaj równina zaczyna falować, a na horyzoncie pojawiają się lasy i wzgórza Garbu Gielniowskiego. Z lotu ptaka widzimy mozaikę pól, która nagle ustępuje zwartej zabudowie miasteczka o niezwykłym rodowodzie. Przed nami Przysucha, miejsce, w którym przez wieki spotykały się trzy narody i trzy religie. Zniżamy lot nad centrum. Nad miastem góruje klasycystyczny kościół świętego Jana Nepomucena. Kilka ulic dalej wznoszą się mury dawnej synagogi, jednej z największych w regionie. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak te dwa światy przez lata współistniały obok siebie. Handel, rzemiosło i codzienne życie splatały się tu w jeden rytm. Kierujemy obiektyw w stronę dworu Dębińskich. To tutaj urodził się Oskar Kolberg, człowiek, który zapisał kulturę ludową Polski. W cieniu starych drzew parku wciąż można poczuć atmosferę epoki romantyzmu. Jakby nad alejkami unosiły się dźwięki mazurków i oberków. Przysucha to jednak także woda i lasy. Lecimy wzdłuż rzeki Radomki, która prowadzi nas do zalewów Toporni. Błękitna tafla wody otoczona sosnowymi lasami to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku w regionie. Zniżamy lot nad rynek. W dni targowe miasto przypomina o swoim handlowym rodowodzie. Gwar, kolory i spotkania mieszkańców tworzą żywy obraz Przysuchy. To miasto dialogu między historią wielu kultur a spokojem świętokrzyskich lasów. Mazowsze w swojej najbardziej wielowymiarowej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Lecimy na wschodni kraniec regionu, tam gdzie Mazowsze przegląda się w szerokim lustrze królowej polskich rzek. Z góry widać wyraźnie, jak Wisła, niczym potężna błękitna wstęga, rzeźbi tutaj krajobraz. Oddziela wysokie, wapienne skarpy od piaszczystych łach. To właśnie tutaj, na styku wody i lądu, drzemie Solec nad Wisłą. Miasteczko, które kiedyś tętniło życiem wielkiego portu, a dziś zachwyca ciszą. Przed nami panorama, która zapiera dech. Nad miastem górują ruiny zamku wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego. Z lotu ptaka, baszty i fragmenty murów wyglądają jak geometryczne rysy na zielonym wzgórzu, świadectwo dawnej potęgi, która strzegła wiślanego handlu. Schodzimy niżej nad ciche uliczki układające się w niemal niezmieniony od stuleci plan. W sercu miasteczka stoi gotycki kościół farny w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XIV wieku. Jego jasne mury kontrastują z błękitem nieba. Tuż obok dawny klasztor reformatów. Ukryty za murami sprawia wrażenie miejsca, w którym czas zatrzymał się w XVII wieku. Kierujemy obiektyw w stronę Wisły. To ona jest sercem Solca. Lecąc nisko nad wodą, mijamy piaszczyste wyspy i dzikie zarośla, dom rzadkich ptaków. Dziś to miejsce odpoczynku dla wędkarzy i nielicznych turystów szukających ciszy. Solec nad Wisłą nie musi krzyczeć, by zachwycać. On po prostu trwa, dumny ze swojej historii i piękna natury. To miejsce spotkania dwóch światów, surowych wapiennych skał i zamkowych ruin oraz miękkiego, wiślanego piasku i spokojnych sadów. Mazowsze w swojej najbardziej szlachetnej i spokojnej odsłonie.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: dwie minuty.
1: Zmieniamy kierunek i lecimy tam, gdzie piaszczyste wydmy spotykają się z gęstym, żywicznym oddechem lasu. Przed nami Garbatka Letnisko, miejscowość, która już samą nazwą obiecuje wytchnienie. Z lotu ptaka Garbatka nie przypomina typowej osady. To raczej ogromny park, w który ktoś z niezwykłą precyzją wkomponował architekturę. Między wiekowymi sosnami dostrzegamy drewniane wille z werandami i stromymi dachami. To pamiątka po czasach międzywojennych, kiedy mieszkańcy Radomia i Warszawy przyjeżdżali tu odpocząć od miejskiego zgiełku. Sercem tej zielonej enklawy jest Polanka, rozległy teren rekreacyjny. Z góry wygląda jak naturalny amfiteatr. Ścieżki wiją się między drzewami, prowadząc ku wodzie i dalej w stronę rezerwatu Brzeźniczka. Garbatka zawdzięcza swój rozwój także kolei. To właśnie linia kolejowa przywiozła tu pierwszych letników, którzy odkrywali wyjątkowy mikroklimat tej puszczańskiej osady. Dziś Garbatka Letnisko pozostaje miejscem, gdzie czas płynie wolniej. Odmierzany szumem iglastych koron i zapachem żywicy unoszącym się nad lasem. To mazowiecka oaza, w której letnisko nie jest tylko nazwą, ale prawdziwym stanem ducha.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Mazowsze, to dwie minuty.
2: Zostawiamy za sobą sady i pola. Krajobraz nagle się otwiera. Przed nami jedna z najpiękniejszych dolin rzecznych w Polsce. Nowe Miasto nad Pilicą. Miejscowość, która od stuleci przegląda się w nurcie rzeki. Łączy w sobie klimat letniska, powagę sakrum i ślady militarnej historii. Choć nazwa sugeruje coś nowego, korzenie sięgają XIV wieku. A ducha tego miejsca nie złamała żadna zawierucha. Z góry Nowe Miasto wygląda jak uporządkowana mozaika. Dominują czerwone dachy zespołu klasztornego kapucynów. To miejsce wyjątkowe, związane z błogosławionym Honoratem Koźmińskim, który właśnie stąd, w ukryciu, odbudowywał życie zakonne w trudnych czasach zaborów. Obok zielone serce miasta, zabytkowy park i klasycystyczny pałac. Ale Nowe Miasto ma też drugą twarz, której jednak nie możemy wam pokazać i to nie bez powodu. Tuż obok historycznego centrum rozciąga się ogromna przestrzeń dawnego lotniska wojskowego. Betonowa wstęga, z której kiedyś startowały myśliwce. Był pomysł, żeby zrobić tu miasteczko filmowe. Miało być jak Hollywood pod Radomiem. No i jak to u nas, wyszło jak wyszło. Industrialny kontrast dla spokojnej Doliny Pilicy. I właśnie w tym kontraście tkwi jego siła. Nowe Miasto to balans między naturą a infrastrukturą, między ciszą rzeki a historią zapisaną w murach, między duchowością a energią ludzi, którzy przyjeżdżają tu odpocząć. To miejsce, które nie ogląda się za siebie, ale też niczego nie zapomina.
1: Mazowsze w dwie minuty.
3: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy radomskie równiny i wjeżdżamy w krainę, gdzie historia splata się z legendą, a szum drzew miesza się ze spokojnym rytmem Radomki. Przed nami Wieniawa. Wieniawa, miejscowość, której nazwa dumnie nawiązuje do jednego z najstarszych i najpotężniejszych polskich herbów. Głowy żubra z pierścieniem w nozdrzach. To tutaj, na styku historycznych ziem sandomierskiej i opoczyńskiej, rodził się etos rycerski. Ród Wieniawitów przez wieki budował znaczenie tego regionu. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Wieniawa skupia się wokół swojego serca, duchowego i architektonicznego zarazem. To kościół świętej Katarzyny, renesansowo-barokowa świątynia z XVI wieku, ufundowana przez Hieronima Strzembosza. Do dziś dominuje nad okolicą. Jej sylwetka to cichy świadek czasów, gdy Wieniawa była miastem, gdy tętniła handlem i życiem. I choć dziś formalnie nim nie jest, układ przestrzenny wciąż zdradza miejskie ambicje, z rynkiem w centrum, który pamięta więcej niż nie jeden kronikarz. Ale współczesna Wieniawa to nie tylko historia. To gmina żyjąca w rytmie natury i rolnictwa, część zagłębia paprykowego i sadowniczego. Z lotu ptaka widać mozaikę sadów i upraw pod osłonami, połyskujących w słońcu jak tafle wody. To miejsce, gdzie tradycja spotyka się z przedsiębiorczością, od aktywnych kół gospodyń wiejskich po nowoczesne inwestycje. Wieniawa to przystanek dla tych, którzy szukają autentyczności, spokoju i Mazowsza, które pomimo upływu czasu wciąż żyje pełną piersią.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Historia jednej piosenki.
1: Cofamy się do końcówki lat 90. To był moment, w którym polski rock zaczął mówić ciszej, ale trafniej. Zamiast krzyku emocje, zamiast manifestów historię. Wtedy właśnie pojawia się Mysłowic. Zespół Zmysłowic, który bardzo szybko znalazł własny język. Język oparty na nastroju i na obrazie oraz na niedopowiedzeniu. Peggy Brown to jeden z tych utworów, które bardziej się opowiada niż śpiewa. To nie jest klasyczna piosenka z refrenem do krzyczenia pod sceną. To raczej krótki film o kim wiemy niewiele, ale wystarczająco dużo, żeby poczuć klimat tej historii. Utwór ukazał się na płycie Miłość w czasach popkultury, albumie, który dla Mysłowic był ogromnym przełomem. To właśnie ta płyta wyniosła zespół z klubów do głównego nurtu i na stałe zapisała go w historii polskiej muzyki. Peggy Brown idealnie pokazuje styl tamtego okresu. Spokój, melancholię, prosty motyw gitarowy i tekst, który zostawia przestrzeń dla słuchacza. To jedna z tych piosenek, które nie starzeją się dlatego, że nigdy nie próbowały być modne. Czas wrócić do tej historii. Przed nami Mysłowic i ponadczasowa Peggy Brown.

0: Historia jednej piosenki.
1: Polska, rok 1998. Polska wciąż pachnie styropianem, klatkami schodowymi i papierosowym dymem. Na ulicach glany, powyciągane swetry i poczucie, że do tego świata nie wszyscy pasują. Właśnie wtedy Pijama Porno wypuszcza piosenkę, która szybko staje się hymnem tych, co nie do końca. Do nieba wzięci. Wielu próbowało doszukać się tutaj wielkiej tragedii albo historii z pierwszych stron gazet, ale Krzysztof Grabowski, jak to on, nigdy nie prowadzi słuchacza za rękę. To nie jest piosenka o katastrofie, to opowieść o dwojgu ludzi z marginesu. O kochankach, którzy spotykają się po ciemku, nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że tam jest bezpiecznie. To piosenka o katastrofie. On, typ, którego życie raczej nie rozpieszczało. Ona, dziewczyna z innego porządku świata, z własnymi zasadami i własnym zapachem codzienności. Razem tworzą mikrokosmos, który trwa zaledwie kilka godzin. I to w zupełności wystarcza. Do nieba wzięci nie obiecują wieczności, nie sprzedają bajki o wspólnym kredycie i firankach. To pochwała ucieczki. Chwili, gdy świat na moment przestaje się interesować tym, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Radio gra tylko dla nich, reszta rzeczywistości może poczekać. Dziś, słuchając tego utworu, nie szukamy w nim faktów. Szukamy zapachu klatek schodowych, smaku taniej wolności i tej krótkiej myśli, że przez moment było dokładnie tam, gdzie trzeba. W moje Radio 24, Pijama Porno dla wszystkich kochanków, którzy najlepiej czują się w cieniu. Do nieba wzięci.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są takie piosenki, które nie tyle przywołują wspomnienia, co oddają zapach tamtych lat. Lakieru do włosów z kiosku Ruch, oranżady w proszku i pierwszych miłosnych kompromitacji pod blokiem. A zabiorę cię właśnie tam, to dokładnie ten rodzaj wehikułu czasu. Numer nagrano w 1990 roku w studiu Radia Gdańsk i schowano głęboko do szuflady. Płyta ukazała się dopiero dekadę później, w 2000 roku, i wtedy wylądowała w każdym samochodzie, który jeszcze dojeżdżał na gazie i miał pół kolekcji kaset w schowku. Autorem piosenki był Tadeusz Rządca, lider Kancelarii. Co ciekawe, jej wielki powrót nastąpił dopiero w 2008 roku, gdy znalazła się w serialu 39,5. I tak, nową wersję śpiewał Tomasz Karolak, co wielu fanom oryginału poprawiło czynnik ciśnienia skurczowego. Rządca zgodził się na wykorzystanie piosenki, ale przyznawał później, że telewizyjna aranżacja powstawała całkowicie poza nim. Serial próbował z niej zrobić hymn ówczesnych wiecznie młodych. Czy się udało? Jedni mówią, że magia zgasła, inni, że druga młodość była potrzebna, żeby przypomnieć światu, jak pięknie brzmiały gitary z początku transformacji. A teraz wracamy tam, gdzie pachnie wakacjami, gumą turbo i pierwszym słowem w sali gimnastycznej. W moje Radio 24, Kancelaria. Zabiorę cię właśnie tam.

historia jednej piosenki.

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: historia jednej piosenki.
1: Są takie daty, których nie da się wymazać z pamięci. W historii polskiej muzyki jedna z nich ma bardzo konkretną godzinę i bardzo ciężki dźwięk ciszy po koncercie. 24 listopada 1994 roku. Gdańsk, Hala Stoczni. Ponad 2000 młodych ludzi przyszło po muzykę i emocje i zwykłą radość z bycia razem. Koncert Golden Life właśnie się skończył, muzycy zeszli ze sceny i wtedy pojawił się ogień. Najpierw płomień, potem dym, po chwili panika, a w kilka minut dach stanął w ogniu, a wyjścia przestały istnieć. Tamtego wieczoru zginęło 7 osób, setki zostały ranne, wielu do dziś nosi blizny, nie tylko na ciele. Zespół był wstrząśnięty. Zamiast chować się przed światem, pojechali do szpitali, odwiedzili swoich fanów w klinikach leczenia oparzeń. I właśnie tam padły słowa, które zmieniły wszystko. Napiszcie o tym piosenkę. Tekst powstał w jedną noc, napisała go Iwona Turbiasz, żona gitarzysty zespołu, z potrzeby serca, bez kalkulacji, bez planu na przebój. Ale ten utwór bardzo szybko przestał być tylko piosenką Golden Life. Stał się symbolem. Do nagrania dołączyli między innymi Grzegorz Skawiński, Artur Gadowski, Ania Ortodoks, Teta Geppert czy Muniek Staszczyk, a także muzycy z zespołów Hey oraz Illusion. Nie było tu gwiazd, była tu raczej wspólnota. No i jedno zdanie z tej piosenki, które do dziś widnieje na pomniku w Gdańsku. Życie, choć piękne, tak kruche jest, zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Dziś ten utwór przypomina nam, że nic nie jest dane na zawsze i że czasem jedna piosenka potrafi unieść więcej prawdy niż 1000 słów. Moje Radio 24, 24 11 94. Golden Life i przyjaciele, hymn pamięci i nadziei.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos. Twoja muzyka.
5: Moje Radio 24.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

0: Moje Radio 24. To jest
1: rok.
2: Rok, godzina.
0: Moje Radio 24.
2: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: To jest Moje Radio 24. To jest
1: rok.
2: Rok, godzina.
0: Moje Radio 24.
1: Moje Radio 24.

0: godzina. Słuchasz Moje Radio 24.
1: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Słuchasz?
0: Moje Radio 24.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.

0: do.
1: Now you do.
2: I can't let you in.

Moje Radio 24. I wanna play this for you.